Kenne Josef Ferdinand Brusk, der mich selbst an Weltkinder gebesah, wie die Rupp und Soldaten war zu Zellum. Apolosko, Schizo, Fienis Fise, Ofaza, Jehovosa, Emrich plus Zabzepinski. Protinimo, Bispo, Bilbaron, Sebasi, Sinovec, Matis, Espoleo, Shalabo, Ocele, Pienitzi. As Narokin, As Boji, Lokov, Jakisi, Ferdinand, Karel, Gregor, Nebropos, Nacet, Vacet, Zenon. Teraz prawnie, chowane w Telesiackiej Akademii, jego naranta z Bożilokowskiej opiracji od adwokata. Świetnie ze słowicy postawił osobę od pracy Telesiackiej Akademii.

così, vengan ante minne ergen, je cene vo pregoru. Teris ob alta maioren vit, aber sed las item, item pro secundo. Je ceni, es me ceni, ostava na roscasa za zibobiti, zespole opositi, abikaze frukopsane alfoli.

Vater, jak i slaszny zajem na osobie pana Gregora. Ależ i mam tuzę na ton, a piten proces wikar. Dziękuję wam. Niech ci mi zwigot, odkud widok o wszystko jem samczenik skrinić mego domu. Nie to tak nie wasze tajemstwi. Wiecie laste, że tam zotiste dopisy. Wiecie laste, że tam plusów matka. O konsept podpeczeci.